go. Lori karakata, kirakita yo modola o. Shebile aye nlabowo. Dabo wale o lolufe. Boti wukole koro. Lai sole lai rewesi yawo. Aojo dede.